kamɛka me nsa gu mebuɔ sɛ nai adwumerɛ yi sɛ wode kyɛ ɔsɔre anwumeɛ ne meka kyɛ me sɛ ɔbɔ

yesu dine ne mo no kɔtɔ dwa nyina akɔtɔ ma pɛ kyerɛ mɛ nyina paa mu ka sɛ wɔne ahene mo hene sɛ wokeka wowa sɛ wokeka wowa atabo mewiafio wo fada sɛ kyerɛ mde anyumwe kamento nanso bɛto akyerɛ wo

ɛnneɛ na akpe katakatakata na ma wu ɛwurade ayɛ bebree ama me ne wo for the fact that mogya di yɛ mu afiri sane na yɛtumi ɛhome ne deɛ ɔmo yɛmfa aseda ɛma ɛwurade yɛmfa ayɛyie ɛma nyankoropɔn basayi adom debia metena ha meka sɛ woteme ne a ne kyerɛ sɛ wayi wo basayi adom no wayi wo wayi wo ɛnti mema wakɔ aba mema wakɔ aba mabisa sɛ biribia yɛ bɔkɔ mpatwɔ saa chɛke biom saa chɛke biom because nsɛnkyerɛne bi asi ɛnsɛnkyerɛne bi asi wakakye hɔ nea na wo ngye nni sɛ ɛbɛba so no ɛbɛba so papapapapapa nsɛm no a na wofiw sɛ neka bɛyɛ de ne kyɛ sɛ wokɔ akɔ kɛn kora ɛbɛkɔ ne sɛn mekasa akyerɛ obi ɛbɛkɔ ne sɛn bɛsɛ mu sɛn ɔni no ɔbɛfa ne sɛn na kyɛ sɛ wode ka bi ɛbu nkɔ wohu nea wobɛka o nyaabokyerɛ ɛwurade ka ma wo saa time yi a ɔka ma wo ɔdi ama wo wosu wobɛdi adanseɛ sɛnea rabna ɛdi adanseɛ